0: Autopromocja.
1: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
2: Między nami pokoleniami. Słuchaj na player.chilizet.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
1: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
2: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
1: Wspaniale się to ogląda.
2: A jak smakuje?
1: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Królewicz, czyli muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami.
2: Od latynoskich boler po turecki funk, od brazylijskiej bosanowy po elektroniczny pop. Soulowe divy, jazzowi mistrzowie, trip-hopowa zaduma i house'owa energia.
1: Królewicz. W każdy poniedziałek i czwartek od 20:00. Tylko w Chili Z.
2: Maciej Królewicz, gorąco zapraszam.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
3: Wizer Warsaw Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września. 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca radio Chili Z.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
3: Volkswagen. Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chillout.
0: To jest radio Chilli Z. Nastaw się na letni chillout. To jest Chilli Z. Nastaw się na chillout.

0: promocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
3: Wygrałem.
2: Słucham?
3: Z bankiem wygrałem.
4: W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom, sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
2: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
5: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
1: Po reklamie.

0: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
1: To jest Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! Jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł.
6: How good is that?
5: Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
8: Po reklamie.

0: pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy. W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
7: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
8: Join us.
7: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest

0: z jadalni do sypialni. Zaproszenie w kinach.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
5: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Letnie odbicia kultury w Chili Z.
2: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysł na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru.
1: Letnie odbicia kultury. Już dziś od 14. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej, to tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer 1 wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
6: Wizer Warsaw Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września. 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca Radio Chili Z.
1: Po reklamie.

0: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad Jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
1: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
7: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
8: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
9: Bierzemy.
7: Buen provecho.
9: A to co?
8: No, owoce, ale morza.
10: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
14: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
15: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
14: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
15: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
4: Po reklamie.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
4: Roman, słuchaj,

0: nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz. Na loterii wygrałeś?
1: Wygrałem.
0: Słucham?
1: Z bankiem wygrałem. W sądzie.
2: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
0: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
3: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care spółka z siedzibą we Wrocławiu.
4: Wizzair, Warsaw, Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września, 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca radio, czyli Z.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo e-obuwie wie.
6: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Od poniedziałku do czwartku po 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Rozrywka w aplikacji wyborczej. Lubisz łamać głowę nad słowami, quizami i śmiać się z absurdów codzienności? Skojarzenia, słówko, zakreślanka, kropki, krzyżówki i quizy. Sprawdź się w grze. Otwórz aplikację wyborczej i zagraj.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna, 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku,
13: what is going on here?
12: Czasem warto zaprosić sąsiadów.
14: Join us!
12: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Zaproszenie. W kinach.
1: Po reklamie.

Tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał, gdy od deski do deski przegapialiśmy noc? A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi.

którego dnia bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze.

0: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
1: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu.
0: Oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Uczta dla fanów prażynek.
0: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie.
4: Mamma mia, el compressor.
3: Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
8: Po reklamie.

0: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
2: Po reklamie.

0: Reklama. Wizz Air, Warsaw, Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września. 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca radio, czyli Z.
1: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
0: Po reklamie.

0: Cílizet. Pogoda.
1: Tak, 3-2-1 mamy, sprawdzamy, co dzieje się za oknem. Tam oczywiście mnóstwo, ale to mnóstwo niespodzianek. Choć cały czas zalega porcja chłodnego powietrza, to pojawia się nadzieja na powrót lata. W połowie tygodnia w niektórych regionach już temperatura wróci do około 30 stopni, ale to nie oznacza, że aura się uspokoi. Niedziela na razie pogodna tylko na północnym zachodzie. Dla reszty kraju prognozowane są komplikacje, w tym opad deszczu, więc uzbrojcie się w parasole. Za oknem od 20 stopni na południu kraju, przez 21 w centrum do 19 na północy.
0: Letnie odbicia kultury w Cílizet. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Tak, tak. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj przyglądać się premierze, na którą fani zespołu Rolling Stones długo czekali. Foreign Tones już jest to dostępne. Towarzyszyło tej premierze wiele fałszywych doniesień w internecie. A że dzisiaj 12 dzień lipca, data dla zespołu wyjątkowa, to postaramy się trochę do niej nawiązać. To będzie takie spojrzenie we wsteczne muzyczne lusterko, no ale na tym obiecuję na pewno dzisiaj nie skończymy. To jest Radio Cílizet i to są Odbicia Kultury.
2: Nastaw się na letni chillout.

Rolling Stones, Foreign Tones, rockowa legenda wraca z nową płytą i bardzo się cieszę z tych nowości. Album trafił do sklepów. Zresztą poprzednia płyta ukazała się przed 3 laty i poprzedzały ją jeszcze taka mini trasa koncertowa. Dzisiaj zespół tworzy trio, to Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood. W studiu i na scenie towarzyszą mi jeszcze basista Daryl Jones, klawiszowiec Matt Clifford i perkusista Steve Jordan. Gościnnie pojawią się też inni twórcy, m.in. Paul McCartney, Robert Smith, Bruno Mars czy Chad Smith. I pomyśleć, że to jest 25. studyjny album w dorobku tej rockowej legendy, czy w ogóle przypominacie to sobie. Ja zawsze się wzruszam, bo Stones to jest taka kapela, która potrafi grać wszystko. I ballady, i piosenki country, i muzykę taneczną. Nie trzymali się jednego stylu i dzisiaj powiedzielibyśmy o tym, że to ryzykowne, bo to jest rozmienianie się na drobne. Po czym ten przypadek pokazał coś skrajnie innego. Bardzo mi się podoba ten powrót. Trzymam absolutnie kciuki i biorąc pod uwagę, że ostatnio Paul McCartney zaśpiewał na ślubie Taylor Swift, zaśpiewał swój hit po raz pierwszy od 62 lat. No to cóż, no taka reaktywacja to byłoby dopiero coś. Pomarzyć zawsze można. A to już Bad Blood i Now to jest właśnie Chilli Z.

0: muzyka w sam raz do zasłuchania. Matthew Maid i Michelle na antenie Chili Z. A uwaga, uwaga, mamy powody do chwalenia się i do dumy. W ubiegłym tygodniu ogłoszono nominację do prestiżowych nagród Emmy, czyli do telewizyjnych Oscarów. I wśród nominowanych znalazła się Karolina Wydra, która w serialu Jedyna wciela się w postać Zosi. Aktorkę nominowano w kategorii Najlepsza rola drugoplanowa w serialu dramatycznym. A ja oczywiście trzymam kciuki, ale też gorąco polecam Wam serial Jedyna. To jest opowieść o ataku, inwazji kosmitów, którzy przejmują kontrolę nad ludźmi, tworząc taką zbiorową świadomość. I uwaga, nie ma żadnego kataklizmu, znikają wojny, nieszczęścia, ale ceną jest całkowita utrata indywidualizmu. Tylko kilka osób zostaje odpornych na działanie sygnałów, w tym główna bohaterka, czyli Carol. No a Zosia jest taką przedstawicielką najeźdźców, która ma przekonać Carol do powstrzymania się od dalszego oporu. Bardzo ciekawe zwroty akcji, serial, któremu warto poświęcić kilka dłuższych chwil. Łącznie Jedyna dostała aż 18 nominacji do nagród Emmy. No, duży sukces platformy Apple TV.
1: Staw się na Chill Out.
2: Autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
3: Okay, don't be smart. Who do you think you are?
1: Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12.
3: Yeah!
1: Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
10: Kto zwalcza ból? Kto?
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
14: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
15: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
16: A co?
17: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
15: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
17: Bo zależy mi na sobie.
15: A jak dziś będzie wyglądało Twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
18: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
19: A o ile?
18: 35 groszy taniej na litrze.
19: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
18: Tak.
2: A jak lemoniadę?
18: No też.
19: To poprosimy.
18: Ale co?
2: Wszystko.
18: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
12: Kaufland jest... We'll be right back.
16: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Gdy tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: A3. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.

Do tego momentu Mela Koteluk i Katia. A dzisiaj w Chili Z, a Mela Koteluk już 21 sierpnia wystąpi w ramach Festiwalu Rzeki Literatury w Parku Książęcym Zatonie w Zielonej Górze. A ja zabieram Was prosto do kina. Tam rozgrzane letnim słońcem przedmieścia Michigan z lat 70. Pięć sióstr i chłopcy z sąsiedztwa. Po 25 latach do kin wracają Przekleństwa niewinności, czyli film, który rozpoczął artystyczną przygodę i drogę Sofii Coppoli. Film, który można oglądać w odrestaurowanej wersji 4K. Budżet był bardzo skromny, potęgował wszystkie wyzwania, choć oczywiście Sofia w każdej chwili mogła liczyć na wsparcie rodziny. Jej kuzyn, trener aktorstwa, pomagał członkom obsady przygotować się do pracy, a Francis Ford Coppola przyjął rolę mentora. To on zresztą zainteresował projektem Jamesa Woodsa i poznał córkę z Kathleen Turner, obsadzając obie w Peggy Sue Wyszła za mąż. Kirsten Dunst trafiła do filmu z castingu, miała w sobie wszystko, czego szukała Sofia Coppola, czyli taką charakterystyczną energię amerykańskiej cheerleaderki, ale też, uwaga, charakterystyczną melancholię w oczach. Miała 16 lat wtedy, no i powiedziała na castingu, że to jej pierwszy raz w roli, która symbolizuje przejście w dorosłość, czyli dokładnie to, czego sama w tamtym czasie doświadczała. Była otwarta, była wrażliwa i pokazała taką stronę siebie, której wcześniej nie widzieliśmy. No i od razu nawiązała się więź. A Sofia Coppola natychmiast jej zaufała i stworzyły prawdziwy zespół. Dodatkowo z operatorem Edwardem Lamanem skontaktowali ją wspólni znajomi, no i okazało się, że łączy ich i wrażliwość, i podobne spojrzenie na kino. No i dzięki temu opowiedzieli tą historię nie tylko przez słowa i scenariusz, ale też przez obrazy, przez rytm, przez barwy, reagując na to, co przynosi filmowe życie i energia między wszystkimi członkami ekipy filmowej. Jay Gray i Tears 13. Tak, gramy dla Was tuż przed 15 w Chili Z. Bardzo podoba mi się to intro.

Overnight i Parcels na antenie, czyli Z. Jeżeli zastanawialiście się kiedyś, jaka atrakcja przyciąga rokrocznie najwięcej turystów, no to odpowiedź może okazać się sporym zaskoczeniem. Na pewno, kiedy zadałam to pytanie, od razu pojawiły się wasze pewne typy, czyli nie wiem, rzymskie Koloseum, paryska wieża Eiffla, a okazuje się, że to zakazane miasto, czyli jeden z najważniejszych chińskich zabytków, bije konkurencję na głowę. Zresztą w ogóle ustalenie, jaka jest najpopularniejsza atrakcja, nie jest łatwe. Ta lista kryteriów jest bardzo, bardzo długa. No i to jest też niezwykle interesujące, że światowy lider znalazł się poza Europą. Miejsce przez wieki było zamknięte dla zwykłych ludzi, a dzisiaj stanowi jeden z najcenniejszych skarbów światowego dziedzictwa. O co chodzi w zakazanym mieście? Czym zaskakuje Pekin? No, więcej informacji już teraz znajdziecie w naszym serwisie internetowym chilliz.pl. Gorąco polecam to waszej uwadze. Szczerze, robi to gigantyczne wrażenie. No i ceny biletów niezwykle przystępne, plus minus w przeliczeniu na złotówki to jakieś 20-35 zł.

0: Jakie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
1: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
2: Tak, ciebie stać.
1: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co napłaciłem? Starczyło na auto i jeszcze na porządny remont zostanie.
0: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
3: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Po reklamie.

0: Tirizet.
1: Tirizet. Pogoda.
2: Z jednej strony porcja chłodnego powietrza, a z drugiej strony zbliżające się ocieplenie. Dzisiaj już są pierwsze sygnały na horyzoncie i na termometrach. 17 stopni, dokładnie tyle pokazują stołeczne termometry. 17-18 stopni na północy kraju, 19-20 na południu w Katowicach i Krakowie. Wieje wiatr północno-zachodni, umiarkowany, pamiętajcie o parasolach. Cały czas pogoda mocno w kratkę i na pewno dzisiaj może jeszcze popadać.
1: Letnie odbicia kultury w Tirizet. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
2: Ciepłe miesiące to jest doskonały czas, aby na chwilę zwolnić i znaleźć czas na zaplanowanie weekendowego wypadu, no a przy okazji sprawdzić, co dzieje się w muzeach i galeriach tego lata. Wybrałam kilka ekspozycji, które warto na pewno odwiedzić, no ale to i tak nie wszystko. Sprawdzimy, jakie premiery książkowe czekają nas tego lata i kto może nas, powiem tak, nie tylko literacko, ale na pewno zaskoczyć.
0: Nastaw się na letni chillout.
2: Joke About Divorce Blossoms. Właśnie tak gramy dla Was po godzinie 15. To jest Lato z Radiem Chillout.

Carolina, Tonic and the Man, to jest właśnie Chili Z. Pogoda to w zasadzie wszystkie cztery pory roku jednocześnie. Taka pogoda sprzyja temu, żeby się zaszyć pod kocą, zrobić kubek gorącej herbaty. No i właśnie i czytać wśród premier między innymi Mamuna Heleny Piecuch. To jest coś, co może zainteresować miłośników historii zakorzenionej w lokalnej tradycji. O co chodzi? No, punktem wyjścia jest zaginięcie matki rodziny mieszkającej na skraju zagórzańskiej wsi. No ale z czasem ważniejsze stają się relacje między jej członkami. W tle imponujący folklor Zagórzan, wierzenia o mamunach, o planetnikach, świat ziół, no to wszystko buduje atmosferę niepokoju. Są tam emocje, są traumy, są rodzinne tajemnice. No ja jestem w 100% na tak. Bardzo wiele dyskusji wzbudzają debiutanckie Mokre, wilgotne, małgorzaty, kośli. To jest książka, która dzieli, ponieważ z jednej strony zachwyca odwagą, a z drugiej może zniechęcać dosadnością, bo seksualność bohaterki jest tu osią historii o poszukiwaniu niezależności, choć równie ważnym tematem pozostaje doświadczenie straty i żałoby po matce. No, niezależnie od tego, po której stronie tych ocen jesteśmy, to na pewno to jest zaproszenie do dyskusji o granicach literatury i też sposobach opowiadania o intymności. A u nas w Chili Z Sabrina Claudio i Unravel Me. To jest właśnie Chili Z. Mamy 14 minut po godzinie 15.

0: Empire of the Sun i Changes. Skrzyżowanie dwóch światów, świata muzyki i kina, to jest jeden z naszych ulubionych przystanków. Zespół Oasis nikomu nie trzeba przedstawiać. Przez lata mówiło się o nim sporo i to nie tylko za sprawą hitów. Konflikt między braćmi Gallagher, kłótnie, skandale, niekończące się przepychanki stał się równie legendarny jak ich muzyka. Po zeszłorocznym pojednaniu i po spektakularnej trasie koncertowej Liam i Noel Gallagher nie pozwalają o sobie zapomnieć. Do sieci trafił pierwszy zwiastun dokumentu Don't Look Back in Anger, który zresztą zadebiutuje w kinach już niedługo, bo 11 września, więc datę już teraz można zaznaczyć w swoim kalendarzu.
1: Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
11: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
10: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
11: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
13: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
14: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
15: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady
2: dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
15: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
16: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Po reklamie.

to jest Radio Chili Z, a my zastanawiamy się nad najciekawszymi wystawami tego lata i ta ciekawość doprowadziła nas do Bydgoszczy, a tam rewizję, czyli plakat filmowy, tyle że polskich artystek. To wszystko w Galerii Sztuki Nowoczesnej. I ja się bardzo cieszę, że takich wystaw jest coraz więcej. To znaczy nie tylko z tego, że plakat wraca do łask, ale z tego, że jak w tym przypadku mamy do czynienia z kobietami tworzącymi i projektującymi właśnie plakaty. Część to oczywiście klasyka polskiej szkoły plakatu, no ale właśnie widziana takim szczególnym, bo kobiecym okiem. Bardzo, ale to bardzo się z tego cieszę. Niebawem tych kobiecych wątków w sztuce i nie tylko będzie w Chili Z znacznie więcej.

Arion Kogi, Calm Down na antenie, czyli Z. Muzeum Krakowa w Krakowie to nasz kolejny przystanek, a tam szczególna wystawa, wystawa Kunszt i Fach. Wystawa ciekawa, bo poświęcona dawnym rzemieślnikom zrzeszonym w cechach i pokazująca długą, pracowitą i skomplikowaną drogę, która pozwalała na zdobycie upragnionego tytułu. Co ciekawe, muzeum koncentruje się na tych mniej eksponowanych profesjach, czyli na stolarzach, nożownikach, konwisarzach czy wytwórczyniach sztucznych kwiatów. To jest coś, co może zainteresować i dorosłych, i młodszych odbiorców, których po wystawie oprowadza Myszka Trudzia, patronka wystawy. Serdecznie Wam polecam ekspozycję, coś dla małych, coś dla dużych, coś, co zainteresuje odbiorców w każdym wieku.

0: figurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
8: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
9: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
10: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
1: Nie wiem, jak mam się ubrać. To zdanie towarzyszy nam od kilku dni. Niestety będzie powtarzało się jak refren, ale obiecuję, będzie ciepło. W połowie tygodnia termometry mogą nawet dochodzić do 30 stopni, ale to nie oznacza końca pogodowych komplikacji. Parasole tak, też mogą się nam przydać. A co jeszcze? Termometry pokazują w tej chwili 17-18 stopni w Polsce centralnej, 19 na południu w Katowicach i Krakowie i 16 na północy kraju.
0: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
2: Letnie odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Dlaczego? Dlaczego fascynacja Marilyn Monroe nigdy się nie kończy? Na to pytanie poszukamy odpowiedzi książkowej, ale też filmowej, bo na rynku można czytać książkę Katarzyny Czajki-Kominiarczuk poświęconą właśnie Marilyn Monroe, a na Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu szykowana jest retrospektywa związana z niezwykłą twórczością tej, no właśnie, seksbomby, ale przecież nie tylko.
3: Nastaw się na letni chillout.
1: A to już Who's to Blame, Ama Louise, tak gramy dla Was na antenie Chili Z.

James Blake w takiej sentymentalnej wersji Trying Times na antenie Chili Z. A my cały czas wracamy do pytania, czemu fascynacja Marilyn Monroe się nie kończy? Szukamy odpowiedzi razem z Katarzyną Czajką Kominiarczuk w jej nowej książce. Książce, która stanowi taki przegląd, w zasadzie przewodnik wśród tajemnic, mitów i faktów, które wpływają i budują legendę Marilyn Monroe. Autorka śledzi teorie, jakie narosły wokół jej przedwczesnej śmierci, opowiada historię najsłynniejszych zdjęć, portretów, analizuje, jaką figurę Marilyn Monroe tworzyła w kinie, w muzyce, w reklamie, no i też przypomina poszukiwania polskiej Marilyn Monroe i tropi historię przejęcia przez polski skarb państwa odbitek zdjęć Marilyn autorstwa Miltona Greena. Więc warto spojrzeć raz jeszcze na ikonę i spróbować zrozumieć, dlaczego wciąż lśni pełnym blaskiem. I dlaczego nie potrafimy przestać na nią patrzeć? Kiedy już będziemy mieć taką w zasadzie podbudowę teoretyczną, to można udać się do Zwierzyńca podczas linii Akademii Filmowej retrospektywa Marilyn Monroe, kuratorowana przez Ole Salwę, a specjalną gościnią będzie właśnie Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, która opowie nam o sekretach Marilyn Monroe i nie tylko. A to już Banks i Drowning, właśnie tak gramy dla Was 13 minut po 16 w Chili Z.

0: Drone i Justin Timberlake w Chili Z. A u nas w odbiciach kultury czas na VOD. Propozycja może nie nowa, ale taka, do której z pewnością warto wracać. Mam na myśli serial Abstract. Serial niezwykle ożywczy, bo pokazujący, ile myśli i ile wysiłku kryje się za przedmiotami, których używamy na co dzień. Zarówno tymi monumentalnymi, ale też codziennymi. Serial to celebracja piękna designu, ludzi, którzy go tworzą i ludzkiego postępu. Mam wrażenie, że jeden z bardziej niedocenionych dokumentów serwisu Netflix. Też sposób, w jaki odcinki naśladują styl artysty, robi gigantyczne wrażenie. W ogóle się nie dziwię, że serial doceniono nominacją do Emmy właśnie w kategorii serial dokumentalny. Polecam Wam gorąco, są dwa sezony. To jest idealny sposób na wakacyjne, na spędzenie wakacyjnego popołudnia.
1: Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Voltaren!
8: Ból szyi po pracy?
9: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
11: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
12: Na paznokcie.
11: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
13: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Po reklamie.

Rzeczywiście stąd tutaj nie ma żadnych problemów. Karel Sierogłódzki, do tego jeszcze Ofelia. Takie rzeczy na antenie Chili Z. A u nas siła gadżetu, drobiazgu, kurzołapa. Tak, tak, uszy was nie mylą. Ceramiczne pingwiny, małpy, siłacze, seks bomby. To one zdobiły meblościanki w polskich mieszkaniach przez cały PRL. A dzisiaj tak zwane rzeźby kameralne wracają. Wracają w królikarni. No i tutaj przegląd przez najlepszych projektantów od Henryka Jędrasiaka po Lubomira Tomaszewskiego, czyli kilkaset modeli ceramicznych, świat ludzi, świat zwierząt, nowoczesne rzeźbiarskie modelowanie i dekoracje malarskie. No, wzory, które miały być dostępne dla każdego, dzisiaj są przedmiotem naszego zainteresowania. No i to jest bardzo ciekawe przyglądać się temu, jak kreowało się charakterystyczny i powszechnie naśladowany styl i tworzyło najznakomitsze modele. Rzeźbiarski charakter prac, oryginalny język form, no i taka sentymentalna podróż do takich obiektów, które każdy z nas gdzieś, kiedyś widział i kojarzy z czasów dzieciństwa.

I znowu główny temat to miłość. Can't Stop Your Loving, Poolside and Panama. Właśnie tak gramy dla Was na antenie Chili Z. Przedmioty z klasą, one zawsze przyciągają naszą uwagę. A jeżeli towarzyszy im jeszcze filozofia, no to w ogóle jesteśmy na tak, na tak, na tak. Są rzeczy, których nie da się stworzyć w pośpiechu, a malachit jest jedną z nich, ponieważ on powstaje przez miliony lat. Bogate w minerały wody przenikają przez złoża miedzi, ta krystalizuje się w skałach, no i warstwa po warstwie rodzą się charakterystyczne pasma, okręgi, wstęgi, czyli niepowtarzalny pamiętnik działań natury. Symbolika malachitu od zawsze jest związana z przemianą i wewnętrzną siłą i teraz interpretuje tą symbolikę projektantka. No i proszę, marka Orska wraca z przedmiotami, które absolutnie zachwycają. Malachit to jest właśnie hasło przewodnie nowej kolekcji. Ja cały czas zwracam Waszą uwagę, żeby stawiać właśnie na takie rzemieślnicze produkty. Produkty, które zrodziły się w Polsce, które są wykonywane przez naszą rzemieślniczkę, na których naprawdę warto zawiesić oko i zatrzymać się na kilka chwil dłużej. Welcome to my island. To muzycznie w Chili Z.

0: elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kropki. Nowa gra w aplikacji wyborczej. Połącz kropki w tym samym kolorze i wypełnij liniami pola na planszy. Brzmi łatwo? To tylko pozory. Wejdź do aplikacji wyborczej i zagraj w Połącz kropki już teraz.
3: Po reklamie.

0: Si Lisette. Pogoda.
1: Pewne jest to, że nie ma niczego pewnego. Tak krótko można podsumować to, co dzieje się za oknem. Parasole, owszem, tak, mogą się nam przydać. Opady deszczu, burze, porywisty wiatr. To jest codzienność, z którą będziemy się mierzyć plus minus do połowy tego tygodnia. W tej chwili za oknem w Warszawie 19 stopni, na południu kraju 21-22 kreski, na północy stopni 16-17. Ciśnienie na huśtawce, biomet nie wpływa korzystnie na nasze samopoczucie.
0: Letnie odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Człowiek powinien być zawsze zakochany, dlatego właśnie nigdy nie powinien się żenić. Autorem tych słów jest Oscar Wilde i te słowa towarzyszą filmowi, który wyreżyserowała Olivia Wilde. Nazwisko jest przybrane, postać oczywiście jak najbardziej realna, a ja kieruję w stosunku do Was zaproszenie na film Zaproszenie. Zaraz szczegółowo będę się z tego tłumaczyć. Zostańcie z nami, dokładnie minuta po godzinie 17.
2: Nastaw się na letni chillout.
1: On and on, tak wchodzimy w ostatnią godzinę naszego wspólnego spotkania. To jest Radio Chili Z, czyli nasz sposób na udany weekend.

Keep on running, Angel Jordan. Nasze spotkanie zaczęłam od cytatu z zaproszenia, czyli od tego, że człowiek powinien być zawsze zakochany i dlatego nigdy nie powinien się żenić. Olivia Wilde reżyseruje, gra, no i właśnie nie daje prostych odpowiedzi, ale często zadaje pytania, które mogą okazać się bardzo, ale to bardzo niewygodne. No bo co jest największym zagrożeniem dla związku? To jest zdrada, czy to jest nuda? No, Zaproszenie to jest jeden z tych filmów, po których długo rozmawia się nie tyle o bohaterach, ale bardziej o sobie. Gigantyczna siła tego filmu to jest obsada. Penelope Cruz udowadnia, że potrafi zagrać absolutnie wszystko. Ma w sobie taki magnetyzm, że naprawdę ciężko od niej oderwać wzrok, a każda scena przyciąga uwagę i zatrzymuje. No i przyznam szczerze, wspaniale było oglądać ją znów na wielkim ekranie. I co więcej, jest tam, nie jest pastiszem samej siebie, z takich filmów jak na przykład Vicky Cristina Barcelona, co bardzo, bardzo mnie cieszy. I to jest też jedna z tych aktorek, które wcale nie potrzebują jakichś wielkich gestów, żeby budować emocje. Ona po prostu jest na ekranie i to w 100% wystarcza. Genialny jest Seth Rogen, którego znamy z filmów To już jest koniec, Super Samca, czy fenomenalnego serialu Studio. No i Edward Norton, tego pana przedstawiać nikomu nie trzeba. Rzucę tylko Podziemny krąg, Iluzjonista, Grand Budapest Hotel. No i oczywiście jest też sama Olivia Wilde, którą wielu kojarzy nie tylko z Dr. House'em, ale też między innymi z doskonale przyjętej reżyserii filmu Szkoła Melanżu. Jak o tym powiem krótko, jest to kwartet, doskonały film, idealny dla singli, jeszcze lepszy dla pary. Hawks, Kaliko, właśnie tak gramy dla Was w to niedzielne popołudnie w Chili Z, kwadrans po 17.00.

0: To jest Radio Chili Z. Festiwalowy sezon trwa w najlepsze, a my zastanawiamy się, co zrobić tego lata, gdzie się udać, na który festiwal warto postawić. No, moim zdaniem listę otwiera Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Święto kina ponownie puka do drzwi Wrocławia, no i ściąga nas do miasta, a jest na czym oko zawiesić. 283 filmy z 92 krajów czekają na tegorocznej odsłonie. Seanse można oglądać w Kinie Nowe Horyzonty, w Dolnośląskim Centrum Filmowym, online, pod chmurką, no generalnie prawie wszędzie. Film otwarcia bardzo mocny, Fjord, w reżyserii Christiana Myungu, nagrodzony zresztą Złotą Palmą w Cannes. Mistrzowsko skrojony dramat moralno-sądowy. Fenomenalne role, konserwatywne małżeństwo, jego życie w prywatnym, małym, norweskim miasteczku nagle staje się przedmiotem bezwzględnego, publicznego osądu. Będą pokazy galowe, będzie ich bardzo wiele, pokazy premierowe i można przebierać jak w ulęgałkach. Międzynarodowy konkurs Nowe Horyzonty i Grand Prix to jest również kolejna rzecz, na której warto się skoncentrować. Festiwal od zawsze uciekał od tego, co bezpieczne i próbuje zatracać się w kinie do tego samego nas namawiając. No mnie specjalnie namawiać nie trzeba, ale przyglądam się temu programowi z bardzo szerokim uśmiechem. No i chyba szczególnie czekam na seanse pod gołym niebem. Kino plenerowe jest bezpłatne, będziemy oglądać Wartość sentymentalną, Sno miłości, Miłość, która zostaje, Tajemniczy ogród, Cinema Paradiso czy Piknik pod wiszącą skałą. W zasadzie cinema powinnam powiedzieć z włoskiego lub po prostu cinema. Święto kina Wrocław startuje ten festiwal już niebawem, a co najbardziej interesujące, będzie też edycja online.
1: Staw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Od poniedziałku do czwartku po 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
4: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
3: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
4: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
5: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
9: Po reklamie.

No tak, czuły punkt, martwy punkt i liwka na antenie, czyli Z. A słyszeliście o takim programie jak Nadzieja w działaniu? W Oslo powstaje zbiór książek, które będzie można przeczytać dopiero za 100 lat. Co roku do zbioru trafia rękopis, którego treść zna tylko i wyłącznie autor. No i tak aż do 2014 roku, a wielka publikacja, w zasadzie wydanie tekstów, ma nastąpić w 2114 roku. Na papierze z drzew posadzonych 12 lat temu na potrzeby tego projektu w lesie na północy stolicy. No, powiem wam, że bardzo podoba mi się ta koncepcja. Jej autorką jest szkocka artystka Katie Peterson, znana z projektów poświęconych czasowi, pamięci, relacji z naturą. No, robi to na mnie wrażenie, bo zmusza nas do refleksji na bardzo różnych polach. I to prawda, o czym mówiła autorka, że takiego projektu nie da się robić bez zaufania i między innymi do refleksji nad zaufaniem to nas zachęca. Future Library to jest rzecz, którą należy zapamiętać. Potential i Sombr, tak gramy dla was przed godziną 18 w Chili Z.

Big Jet Plane. To tyle ode mnie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. A bardzo Wam dziękuję za tą obecność i za wspólnie spędzony weekend. Słyszymy się już w najbliższy piątek po godzinie 13 w programie Dobrze Zmontowana. A to już Noga Eres i Come Back Home.

0: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.

0: Oddział w Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
1: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
2: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
8: Señory, hoy le recomiendo los frutos del mar.
9: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
10: Bierzemy.
8: Buen provecho.
10: A to co?
9: No, owoce, ale morza.
11: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mBank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mBank.pl/słowniczek.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, 1,49 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
3: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
4: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
3: Oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Trudno wskazać faworyta.
3: Spróbuj, może tobie się uda.
4: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała. Ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Quechua MH500 w promocji z apką już za 299,99 zł 99 tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się

0: się spieszyć.
1: Bo zależy mi na sobie.
0: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemie Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
9: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo e-obuwie wie.
10: Po reklamie.

0: reklama. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.

0: Lato z Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Call for you on your night one.

0: Reklama.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Arturo Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
3: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
4: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
3: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Po reklamie.

0: Seal.
1: Heaven, I'm in heaven.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
0: Jazz and chill.

0: kill me a grave.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.